wangena ngaphakathi wafika la bakhlandele kodwa ungana thi so